0: Gdzie jest list? Poczekajcie na zewnątrz i patrzcie, czy nikt nie idzie. Gdzie on jest? Co to ma być? Czemu nie odłożyłeś go na miejsce?
1: A co jak ten list jest prawdziwy?
0: Nie jest, to żart. A ty nie masz poczucia humoru. Odkąd tu jestem, nikt nie znikł. Ale jeśli nie będziesz robić tego, co ci mówię, to możesz być następna.
1: Może za bardzo wam się tutaj podoba, żeby zauważyć, że coś tu jest nie tak.
0: Jeśli ci się tutaj nie podoba, to droga wolna.
1: Podaj mi ten list, proszę. Chcę ustalić, co się stało z Katią.
0: Niczego tutaj już nie będziesz ustalać. Skończ z tymi bzdurami. Przez ciebie jeszcze wszyscy stąd wylecimy. Co ty ze mną chcesz zadzierać? Masz rację. Podoba mi się tutaj. Ale ty mi tego nie zepsujesz.

0: Wir haben uns schon mal gesehen im Zug, erinnerst du dich? Ich bin auf der Suche nach einem Freund von mir, Marek Gorski, kennst du den? Aber ihr seid da schon mal begegnet, vor ein paar Tagen, an der Tankstelle. Pole, schlank, 1,70, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Bist du sicher? Er hat euch angesprochen. Er hat auch ein Foto von dir und den anderen in seinem Wohnwagen liegen. Hast du eine Ahnung, warum?
1: Hello. May I ask you who you are?
0: Just a friend. Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
1: Ilona, ani słowa więcej. Znasz tę kobietę?
0: Marek Gorski. I need to find him. Do you know him?
1: No, Ananos visits. You can't be here. You must leave.
0: Don't touch me.
1: You are trespassing. If you don't leave right now, I call the police. Come on. Please follow me. We have strict guidelines. If you want to visit, you have to send an official request. This is in the best interest of our students.
0: Do you know somebody called Marek Gorski?
1: I'm sorry, who are you again and why are you here?
2: Kto to jest ten Marek Gorski?
1: Nie rozmawiamy tu z nieznajomymi. Proszę cię o przestrzeganie zasad.
2: A Katia Czernik? Była uczennica?
1: Skąd znasz to nazwisko?
2: Jest wryty na mojej szafce nocnej.
1: Ach, meble były z drugiej ręki. Mam dobrą pamięć, nie było tutaj żadnej Katy Czernik. Masz sporo materiału do nadrobienia.

0: Siema, bracie. Sorry, ale średnio sobie radzę z tym. Dzięki za twoją radę, ale szczerze, co wisi mi to, jest mi wszystko jedno. Niech się dzieje, co chce. Jestem gotów.
1: Wiem. Wiem, że masz rację i w ogóle.
0: Widzę to w twoim spojrzeniu. Doskonale wiesz, czym mówię. Zresztą wrzuć na luz. Nie jesteś za mnie odpowiedzialny.
2: Nie powinieneś był tu wracać.
3: Adrian, ich war bei Marek zu Hause, aber er war nicht da. Woher kennst du ihn eigentlich?
4: Totaler Zufall. Der war ewig Saisonarbeiter hier, privat auf den Höfen.
3: Aber nur mein Vater und die Konradis sind noch private Landbesitzer. Alle anderen haben doch verkauft. Das heißt, Marek hat bei meinem Vater und den Konradis gearbeitet.
4: Ja, wieso? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber geh nicht zu den Konradis. Die haben euch die Sache mit August nie verziehen. Die hassen euch.